0: Sister, ngo hano. Ngwino nkubwire vrema. Sister, witwa ne?
1: Nitwa Bakemo, mbahanyene.
0: Ah, Bakemo. Ndaguha icyo ushaka cyose, mugabo wemere tuje hariya kuvugana. Ntuzobivuge, kuko noba ngowe babimenye.
1: Jye urira ku mpandura y'idihumbi 300, ntabyo nzovuga kweri.

iduhe imihezagiro wayo yadusezeraniye ikangura dukwiye rero kugitegura nkisho amasengesho yacu nimwakira amajambo y'Imana Imana itugirire neza bavandimwe kandi dukomereze mu kwizera iduhe kwita mu mahamagaro kwihana kandi dusohoreze isezerano ryayo rya mpwe muyera nibyo ndabasabira nange nisabira mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo

kwiza ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ngwanza zose ukumviriza radi akakiza uraruhuka pe.